0: haonekani hani.
1: Togo, yuzikati nilikuwa masaki wanangu. Kukaivi sakatokia kwini. Gafla mwanangu kaja mshikaji na benzi, mwanangu kavimba kinyama yani. Kwini kawa moto sio poa. Kwini huyu kwini. Huyo huyo kwini.
2: Sasa wewe unaongea kitu gani mimi kwini kitambo shapi? Mtoto kwa mani boy hapo. Jaki pamoja mnanijua.
3: La radio qui donne le goût d'écouter la radio.
4: Baby, baby!
2: Vanny boy, Vanny boy, mtumbaya, Ray Van, Vivan boy.